0: gdzie ja sam. Dokolę chcę, zwłaszcza lepsz indu, a poniżej rozsud stoi.
1: Tež ženca tu ten nutskovne rozestajenje otroščacih očakuje, šako su prašenja přísłušnosće a identite cele typiske za čas puberty. Ve Vužice je prašenje simja serb abo nic přidatna runi na to. A jej so njemožeš uvinić. Direktorka Radvorskeje vyššeje šule Diana Vočarjova.
2: Kože mačenorečne šule na mojej šuli, a tež či tamni šulerjo, přindu zespopiatu do tutej situacji, że mają oni ze z tym jedno wielkie wyżadanie. No, że oni są dobrze z tym rozestajeć, albo że oni trzeba ja to nidzie za jedną odmowę, kada dalej ze z nimi, no, co się nieka ze z nimi stawa. Mówimy, że to ja puberta, a mówimy, że tam są mnoha wice w swojskim żywieniu do praszyna staje, zase na wału kładu. A te rozsudy są wiedzą po tego razu, czym bole jo dotyło nidzie iżo niż to jasne było, czym bole niż to normalne było, czym lipe oni potem ze z tym rostu, ale ja nie jestem jeszcze żeni dożywa, że nic jen, co nie z tym dobrze rozestajeć.
1: To może tak, albo znak winch. Jadwiga Bujnowska pisa swoim eseju, że se nadal jako Serboka uznawa, ale trajny przychod we Łużicy a serbskiej towarzyszności za siebie nie widzi. Doktor Teresa Jakobsowa je porno tomu hinejszy przystup k serbstwu nadeszła, kotryż jeju zaso ze sobą samej ujednał.
3: Ja sam spiesznie miała kontakt k wumiocam. Nasz dzieć je bo duo 25 lat intendant ludowa ansambla. A tam sam ja nuca won chodziła, ja sam tam we fundusu popuczu była, ja sam ze słumycami z siebie świata cińczmy, a musimy byli w Słowackiej, w Slukowej dolu. A tam sam ja po nadobo z ludźmi cińczmy, jakich są sobie tedy byli wiadomi z tym rozestać, co da poprąd taka przysłuszność jest, to może to być. To ja my po dalej przełodziało, tak sam mam ja nieke góra wokoło lutych wumilców. Cyle szela góra typy też z wumilstwa, molerstwa, służby. A to są wiedzą jeszcze na inne drugie właśnie ze przysłusznością rozestaje. A to ja mi pan pomało to kus bóle. No hej, to lepsza zacz na inne właśnie.
1: Przesledzenie jako kulturna wiadomostnica jest jej potem jeszcze dalsza, nowa perspektywa odkryła.
3: A ta wiesz, em hinajsza hacz, tu ta cukwińska. Ta by na dobo na jednym polu, gdzie smia putwa. Tam może ja nieco nadziewać, tam może ja nieco nowo sobą przynieść. Štož so dodaš, že snáno nieho nadživalo a narobil by tiež na tutom polu je na nejnepší poznačia ma praju.
4: Som ja niec, som ja sápia, neviem, ja neviem, ja neviem!

0: Prenje sportowe wuslitki koncerty dzienia mejach spočatk wusowania za was i że ale troszkę nieuszedniejsze wubiedziowanie jest odzienca rano, respektivnie dopodnia w jasence wotmywo. Bettina Wenderotowa jest sobie to wobladała, respektivnie naposkała.
1: Pola budarecu na dworie je dwo pone ludzi a szyl poskaja a ladaja na czasnik. 61 honaczu, co tu dżęca wubiedżuje, drugi krocz na serbskim wubiedżowaniu kaponu. Sztu wyhodzinie najjace spiewa, to co tu liczy. Najdalejszy puć miejsze honacz z Riza Grozenhajna, tu nie po takim dżęca o sobie za rano stawał, też pośłowskie towarstwo. Za perizmu je tu podla, tuž to serbskih honačo, tu z tutih klitko spiva, a štu je dobiča, džencišeo, vubiđovanja, to slušiče potom vizo juce rano serbskim rozvosu.
0: A vizo tež, kak husto je dobičarski honač, abo kapon beo jedne hodinje zaspival, to sem čipne. Bettina Wenderotova, bi dženca dopodnja jasence, bola budarjec na mestnje.

Słyszeliście katolskie nabożne wusowanie z budyskim tachanskim farariom Witom z Czapanom. A nie tylko słyszymy jeszcze jedną huczbu, a potem przyjemy z Bożą.

0: Przejemy zbożo.
1: We Worklecach, wo es wieczy stwort, kstunet je meje, hrža wielce na swoje 70-ciny. Gratulanča pisaja, przyjemy tebi wiele zboža k twoim kulowatym narodninam, wo sebie strowotu a boże żonowanie. Dziakujemy soči za ušuwo pokazanu lubosć. Niech słunčko stajnie nowym żywieńskim lecze za tebie svieči a niech so šitke twoje wulke a małke przyczas pienia. Lubie strowia, manželský hinc a dzieci ze swojbami. Otrowie miejesze samsny dzień po takim zajszy sztwórtk Maria Jošova swoje 90. narodniny. Bohate Boże żonowanie, strowotu na ciele a duszy, a wiesowe hodzinki królubych przyjemutk Juri Wrobel z Martinu a swojbnymi.

Je nedom na pojedne, a s tym bieto naše ojnosabske wusowanie dżensa sedna tyje meje. Tu przyzamknie so nedom delnosabski program redakcie RBB Skoczebusa. Serbski rozwoz z Budyszina so potom jutro rano pieczich zaso przyzywi. Ja sam Maty Cysz, a przyjewam się rianu niedzielu.

0: RTB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Naletne vedro, Josefes letnich dniach z tymi čimi mrozakami wet swojego kipa tego boka pokazało. A takie wiedro grajo takie swoju rolu w przyjduczych minutach. Słyszymy muzykalisko-literarne ustrzewanie k temie Naleto z tekstami wet Willema Biera, Jute Kajzerowie a Mieta Noaka Nechonskiego.

Willembero, Boschajnski maj. Taki krasny maj, ako lietosa, nismy jużo dwójko dożywili. K priednemu jo von po życeniu podróstwowników, chłodny a wożny. Jošak by nie dwójko warnowało, niżli jo zimie se lietosa swojego knistwa wzdało. W drugiej połowie apryla sme glidali na wozebinu, kienšo była jeszcze mała a šera. Stare podróstvovníky vyjašo z grúhu a groniašo ze zmroconým oblicom. Na priedne maj, dej se garo na vyžišie schovaš. Leto sa drenjamožo to raska robe. Starosť pak jo byla zbytná. Maj jo malsne vuzeleni v zagone a garona nejo miła starosť dla schovka. Podrosłoniki we Włotach Jezusa Lietosa zakomużili. Popszałem, jo dejał byś rany kał już od dawno usajżany. Ale sajżaj, każ mroze a zimne wiecze małe rostlinki zakusują, kiedy tak długo se w szopwych rostlinarniach grili. Niedopak są szykne zelenińskie zagony wopsajżane, takie kulki są w zimie, a już są zase gorki na ryżie. Miazy tym bieszczo hyści żurne żywo ze sajżanim kszena. Dejmy zawieście w ugłonić boszańskim podróstwonikam cesć a przypozna się, aż su lietosa we kotkich dniach tak szykno zeżywali, co muż su mieli we przygodniejszych nalietach skoro rowno tak wiele tyżyni casa. Krzasne su błota we maju. Sadowe bomy kwitu tak bogaszy a lubie nam połne gału z wiśnią, krzuszką a jabłką. Riaschene su sebe nie zakomužili, hovac su kvitli juž o koniec mirca, ale letosa se akle v maju přesmražaju v svojej cervino-rožojtej pyšnosti a gauze a gauzky su tak vopsepane s kvietkami, až pcovky a čmiele nemogu doceniš, aby všiken miot domoj znosili. Kto może przy takiej rydności wejśpie za blidom sejdziesz, a wszyknu pychu janowot nazdala opisowasz? Zatkaju sobie papieru, a wołajnik do kapse, szwignu se na kolasom, a jedu wen tam, żoż subota najrydniejsze, a żoż jolies najgustsiejsze, żoż niebarce auta, a żoż liebda człowieka nadejżoż. Se wie, aż zeju sobie wódu sobu, snasz wobrażitej mnie Milanka albo Žrebinca nieco dobrego. Droga se v roši k podviacoroju a viečik miedujo z liesa do oblica a niaso mocnú vojn ze sobu. Ona byla šim mocnejša, šim viecej se zelenej gusči neblížim a potom som nučí ve nievu groniecej kšasnosti. Ceve bošajnský lies kvišo. Pod vysokými volšami je všechno zarosčené s krickami a bombkami ze svietlozelenými vopinkami a kúžda gauska je vopoviesona s bivými krajinkami. Pošerpín zvierne převožovar volšie kvišo a tam je potom ten vokvon, žošcu svoju kluku z vúdu vopitaš. Na drugim brioze je taká pšava gusčina mode volšie a jasenky, pošerpín a šern, maliny a carne hendrušky tvorie tam nepřístupný prales. Z ňogo pak klince koncert s tou ptaškou głosou. Škoda, až nejo mi to Novak Nechonský zemnú sobu. Von by mogal mi groniš, co tam šikno švíce spieva a gercujo. Ja pak se neverím tých mavých spievarjov na liciš, ale na nejsvavnejšego vumilca musím spomniš. Před týdňom som také houbil. Ten sa si v koncerši hešti nejrednejšie kvôsim brachoval. Ale žinca jo von potla. Sivojk jo přilešiel zdaloka domoj a jo govumievský spiel přes nejo šikno trlikanie a fifolinie všeje druge ptacene. Co pak ja povedam vo jadnom Sivojku? Či nie stery snaštiky píš jich tam v tej gusči nespieva a vokus dalej nejo jich minej, ako tam švice a čiskocu. Nemyslím na svoju vúdu, kenž mírne vevože láže. Naraz pak mi blízke plačkotanie vody na to spomnejo, co godla som popšovom ho přišiel.
Tam při tvůstej volše, kenž na brozy stoj a svoje šanky korinje ve vože kupa, tam se plačkoco a kalí skoro, ako by se voda variva. K šajžu stupím blížej a vížim, kak se tam vod rybou mervi. Pošice svajžbuju a nemajú cas se za mojeju vúdu vobgledovaš. Nejsom toho la zve. Čas nemaj jo svajžbarský cas. Toho la jo se liesta kerydne vúpešňu, toho la jo šuži spievanie a gercovanie. A teke ryby ve chodnej vože svajžbuju sobu. Sejžim, gledam a slucham. Naraz pak se miešajú do nalietného svajžbarského koncerta druge, nelúbe zuky. Vokovo ušovu to naraz bince a brce, aha, oni sú teke hyšči houte bošajnské zve pševované pšice. Nedajúši prvý míra, až zezbírajúš svoje viece a žoš na vúbiegi. Naraz pak se chopí o drevo, spozy víš, plieva tam a sem obara. To nie je o drevo, to je nieco živého. Zatrhnú budu a naprio se láže v úgor, vios se ako živé a pýta net drogu kôže, ale nejskierej mám jogové kašore. Viasove, du domoj. Všetcej jom je ľubos na Milanka nieco vobraživa, kaž so tam pobyl. Žinca pak jo miła vosebne bogate dare za mňo. Som vidžel kšasne vúpešňony lies, som svišal vúmiovský koncert a na koncu som dostal ešte nieco sobu domoj, tak ako se to súša, gaž si na svajžbie pobyl. Mežik ľubostiva rika a všeknu chvalbu vám ve ľube máve perkate vúmiovce a tebie, te riedne majský Bošanský lies.

Wiosne zašišće zawapił wod molarskiego seminara w Brunicowym kombinacie Carna Plumpa. Z naszego archiwa, co słyszeli, teke tekste wod Willema Biera a Jute Kaiserowie. Ustrzywanie zestajiła jo Roża Schenka-Joa.

0: Cerkvia.
1: Bože słowo weserskie rzece. To nesmejo, neželu w naszym programie felowasz, żeńca poveda ty Wojto z Lipska w nadoku serskie ewangelskie wesady.
2: Ljuba serska wesada. Gaż zaszaltujemy żeńca powieści, statkujo świat na nas cesto tak. Wejny, obronienie, a kszuty słowa dominirują. Takem głosnym czasu klince Jezusowa rada z gerskiego priatkowania przysamem jako prowokacja. Żij do swojej komerki, a zamknij swoje żuria, a medli se swojemu weszcoju, któryż we zatajonem jo. A twej weszc kęż do zatajonego glieda burzo jo tebie zarunaś we zjaunem. Jezus warnuje nas przed tym, aby z modlitwy nie ucynili ludy żywadło, aby modlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzuje przysłodniki, kęż krzyje se za swoją pebeżność dasz obziłłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyn. Bóg nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy spiegnuś. Naprzałodna modlitwa nie o miesto za propagandu albo za narodne interesy. Nie gledajucy na to, nie dejmy tu komeru miesz za miesto, żeż możemy świetoju ubiegnąć. Skieruj jowena miesto za kontemplację. Ktoś żuria za sobą zacynio, uwinio se siścioju, ażby musiał przedsej net sliedk bić, abo na swoją prawie obstojać.

Jean Nana, jobu tenras tema nasche je musiki tüjinja. Jan znes wauniesch spivo w nanach, jo napisau Cat Stevens. Toschen spio jo se wiele ras nur interpretiro wau. Czeski spiva Pavel Bobek jo svoju versiu wesja wiu w czeski rätse. Text ulicu jo miase drugim? Bywasz starsze, to przynia so teke gluku. Ogen barvo przechada do pastela. Jasom był niega akty, żywe we zmienach. Potom si cas nuska, cuwania ho a tam zase gromadu lipasz. Teke te aksuse we chwatku zbili. Cuwanie maju swoju gödnotu, gasz ju jomu dajosz.

0: Kukuzhitsynja.
1: Gratuliro jome naszym narodni nakam tyzhenja. Wautoru, smy kres jubilaro vetvorili ve mostje. Tam bydli Waltraud Libova. Wana jos wiesiwa pech a wesem jasete narodne zhen, a k tomu je gratuliro jo zhenza hyschiras cele uchobnje jeje familia. Z naletnym postrowom przyjdu lube życzenia za mocną strowość a derie miesze. Familia a przyswojeszpne z Trebina a Chorzeboza su w autoru 12 maja myslili na swoju Rut Mrozkojc, ke jaden a wesem żasy temu narodnemu dniu. A roniske glosy su pozwali nam list. Ja raz przecytam. Pyszny strus dobrych życzeniu, że do budyśina. Nasza sobuspiewaka Rut Mrozkojc swieszy swój jaden a wesem żasy te burstak. Spiewna kupka roniske glosy gratuliruje we celeje uczoby, a życzy jej k nowemu żywieńskiemu letoju boży szczyt a żognowanie, najlepszą strowość gluku a deremiesze. Wielicki rzek ugroniomy nasze Rut za jej zwierne statkowanie we naszej kupce. Życzymy się z Rut jeszcze wiele zgromadnych stundu pełno spiwania. Pyszny strus kwietku Jowena dostała, a ninto dostanio jeszcze raz gratulacju przez radio. Nasza kolegoka, reporterka Maria Elikowska-Winklerowa, jo teke w autoru burstak swieszywa, pech a 70 let jo stara wodowała, a wot jeje domowinskeje kupki w Chorzebozu przyjdu jeszcze raz gluku życzenia. A teke my we cerskiego programa, co my naszej Marie wot uczoby gratulirowasz, a je rzekowasz, aż wona nas nadale dzień a noc podpirujo w cerskiej redakcji. Uczobny rzek. Dalej w jasową mysl a muzykalisku żyłku życzymy, a sobie najlepszą strowość. We Budyszynie jo se swiesiło. Lubina Żurec-Pukaczowa, muzykowa ceptarka a chorowa wiednica jo miała burstak, wona jo wodowała 3 a 70 let stara. Na nią myśli jeje kor Wóżyca w Chorzebozu a domyśli jo se slidk na szukne te zgromadne redne koncerty. Strowość redne oko Gnusza z familiu a dalej wiele wiasela przy muzycirowaniu z jeje Jarosławom. To te spiwarki a spiwarje kora Życe. Rono Žinca mam teke hyšči dvě narodninace. Prétna jo Ingrid Lenikova. Vena jo 8 a 60 let Žinca dojšpiva. Dla togo dostanjošo na neučobnejše gluku žicenja, a to vod cvonku tuaristva Nepelic dvor v Runem. A naša druga žincajšna narodninarka jo Izabel Berkojc z Chorzeboza. K žincajšnemu jaden a čižastemu narodnemu dnju gratulirujome jej učobnje. Zdrowie vam žice, sobuživa šerki a sobuživa šerje serske redakcije, gluku a deremeše. Izabel jo planas za možinski magazin Bubak živava. A narodna štucka přižo žinca z Rónego, róniske glose, šuknych narodninárku a narodninárju vítajú.